0: Dzień dobry Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne. W drugi wtorek miesiąca, to jest 14 lipca 2026 roku, ciepło i serdecznie wita się ze słuchaczami Zofia Kemp. Życzę Państwu miłego odbioru i wielu wrażeń duchowych i estetycznych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża, nasza Królowa i Pani, dla których większej czci i chwały zapraszam Państwa do wysłuchania przygotowanego na dzisiaj programu. Wysłuchaliśmy pieśni ku czci Chrystusa w wykonaniu zespołu dominikańskiego, w której wybrzmiewa wdzięczność za odkupienie i ofiarę Pana Jezusa, złożoną za nas podczas okrutnych tortur i śmierci na krzyżu. Tekst nazywa krew Chrystusa źródłem łaski, ceną zbawienia i lekarstwem na rany grzechu. Pieśń ta w lipcu przypomina nam, że miesiąc ten jest związany z nabożeństwem do najdroższej krwi Chrystusa. Ja dla jej uczczenia codziennie odmawiam litanie do najdroższej krwi Chrystusa, do czego też zachęcam Państwa. Kult krwi Chrystusa w Polsce jest żywy i wiąże się przede wszystkim z dwoma głównymi nurtami: relikwiami przywiezionymi z zagranicy oraz cudami eucharystycznymi. Najważniejszym ośrodkiem jest Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, które jako jedyne w Polsce przechowuje relikwie krwi Zbawiciela. Dodatkowo w kraju miało miejsce kilka oficjalnie uznanych cudów eucharystycznych, podczas których hostie przemieniały się w żywą tkankę i krew grupy AB. Główne miejsca kultu i relikwie w Polsce. Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. To jest najważniejsze miejsce dedykowane czci Przenajdroższej Krwi. Znajduje się tam relikwiarz z cząstkami krwi pańskiej, a także unikalne dróżki Przenajdroższej Krwi z 7 kaplicami. Kustoszami sanktuarium są misjonarze krwi Chrystusa. Jest również cud eucharystyczny w Sokółce, sanktuarium Najświętszego Sakramentu. W 2008 roku hostia, która upadła na posadzkę, po umieszczeniu w naczyniu z wodą częściowo zamieniła się w żywą tkankę. Badania medyczne wykazały, że jest to fragment mięśnia sercowego w stanie agonii z grupą krwi AB. Cud eucharystyczny w Legnicy, sanktuarium Świętego Jacka. W 2013 roku na hostii pojawiła się czerwona plama. Badania Zakładu Medycyny Sądowej również potwierdziły, że to tkanka ludzkiego mięśnia sercowego w stanie agonii. Sanktuarium Męki Pańskiej i Dawnych Cudów, jeszcze przypomnę Państwu i poinformuję, to było w Bisztynku, Kościół Świętego Macieja i Przenajdroższej Krwi, miejsce cudu z 1400 roku, kiedy to podczas mszy świętej w kielichu pojawiła się prawdziwa krew, a krwawiąca hostia miała opaść na korporał. Obecnie relikwia przechowywana jest w Rzymie. Poznań, sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Miejsce to jest związane z XIV-wieczną profanacją hostii, z których miała wytoczyć się krew. I Kraków w Kościele Bożego Ciała. Wydarzenie miało miejsce w 1345 roku, gdzie po kradzieży puszki z hostią miało ukazać się nadprzyrodzone światło i znak krwi na wotach. Pielgrzymi dają swoje świadectwa. Indywidualne błogosławieństwo relikwią staje się przyjściem samego Chrystusa z darem bezinteresownej miłości do ludzkiego serca. Krew Chrystusa przyczynia się do naszego oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia. Są to informacje z Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Dzisiaj o informacjach i komunikatach lokalnych pożyczenia zapraszam jeszcze Państwa do wysłuchania kilku materiałów. Nie będę zapowiadała, bo tak naprawdę nie wiem, co mi się zmieści w audycji, ponieważ jest dosyć dużo informacji i komunikatów lokalnych. Jeszcze raz życzę Państwu miłego odbioru. Imieniny dzisiaj obchodzą Kamil, Kamila, Marcel, Marcelina, Angelina, Stella, Henryk, Włodzimierz, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Franciszek, Felix. Patronką Angeliny jest święta Angelina, żyjąca w 1377 roku do 1435. Proszę, posłuchajmy, co na jej temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła. Życiorys tej świętej jest niezwykle interesujący, jak wszystkie życiorysy świętych, których tutaj publikujemy. Oddaję głos autorom programu Skarby Kościoła.
1: 14 lipca wspominamy błogosławioną Angelinę Marciano, zakonnicę. Angelina urodziła się w 1377 roku na zamku Montegiove koło Orvieto we Włoszech. Była córką hrabiego Marciano i Anny Corbara, która zmarła, gdy Angelina miała 12 lat. Podobno pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez dziewczynkę były święte imiona Jezusa i Maryi. Budowała ona w domu niewielkie ołtarzyki i wokół nich gromadziła inne dziewczynki w jej wieku, aby się modlić i śpiewać. Wyszła za mąż za księcia Civitella z przymusu, ale było to białe małżeństwo, bo mając 15 lat złożyła śluby czystości, a mąż, jako gorliwy katolik, uszanował jej wolę. Gdy po 2 latach owdowiała, rozdała swój majątek ubogim i wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu, gromadząc wokół siebie grono dziewcząt, które tak jak ona chciały dążyć do doskonałości. W roku 1395 jako pątniczka udała się do grobów świętych Franciszka i Klary. Angelina posiadała szczególny dar budzenia w innych miłości do dziewictwa. Za jej przykładem wiele młodych kobiet, i to z czasami z najzamożniejszych szlacheckich rodów, opuściło swoje rodziny i poszło do zakonów lub dołączyło do niej. Spowodowało to niezadowolenie i oskarżenia o to, że jest heretyczką i wrogiem małżeństwa. Z tego powodu król Neapolu zaprosił młodą księżną do stawienia się przed nim. Angelina przybyła do niego, ukrywając w fałdach płaszcza gorące węgle. Straszono ją, że zostanie spalona jak heretyk. Wtedy pokazała, że gorące węgle nie robią jej krzywdy. Zaprzeczyła też oskarżeniu, że potępia małżeństwo, a jedynie dla Jezusa uwielbia stan dziewictwa. Król Neapolu oddalił Angelinę z wielkim szacunkiem, ale mimo to Angelina i jej towarzyszki opuściły niegościnne strony. Osiadły we Foligno i tam złożyły śluby zakonne. W ten sposób powstał pierwszy zakon tercjarek franciszkanek regularnych. Następnie klasztory tego zgromadzenia powstały między innymi w Asyżu, Viterbo i Florencji, w sumie w 15 miejscowościach. W roku 1430 papież Marcin V poddał wszystkie klasztory tercjarek franciszkanek regularnych pod władzę jednej przełożonej, Angeliny. Była ona ksienią do śmierci, wtedy też opiekunami duchowymi sióstr zostali franciszkanie. Zakonnice tego zgromadzenia zajmowały się opieką nad chorymi, biednymi, wdowami i sierotami, także nauką i wychowywaniem młodzieży żeńskiej. Życie Angeliny pełne było aktywności i przeżyć mistycznych. Gdy poczuła, że śmierć się zbliża, wyraziła chęć odbycia spowiedzi generalnej. Po otrzymaniu ostatnich sakramentów pożegnała się z siostrami, przypomniała, by zawsze przestrzegały zasad i pobłogosławiła je. Zmarła pogrążona w ekstazie w klasztorze Foligno 14 lipca 1435 roku. Jej ciało złożono w klasztorze franciszkańskim w tym mieście. Spoczywa ono w przeszklonym sarkofagu, gdzie można je oglądać. Do dziś bowiem pozostało nienaruszone. W roku 1825 beatyfikował ją papież Leon XII.
0: Wszystkim naszym solenizantkom i solenizantom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, spełnienia marzeń, wielu wspaniałych oddanych przyjaciół, miłości ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. Ale przede wszystkim, kochani, życzymy Wam obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, opieki Matki Bożej, naszej Królowej i Pani i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba, świętych aniołów stróżów i świętych patronów. Wszystkim wyżej wymienionym, a także osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy przepiękną pieśń do serca Pana Jezusa w wykonaniu zespołu Eucharistika. Proszę, posłuchajmy.

Zapraszam Państwa do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przygotowanych przez redaktor Renatę Suwarę. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia, co 2 lata musimy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku do Zofii Kemp, koordynatora, telefon 0499 444 096 lub domowy telefon 9830 5641 lub do Renaty Suwara, zastępcy koordynatora, telefon 0425 705 996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W imieniu zarządu Zofia Kemp. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Pozostały jeszcze 2 spotkania na platformie Zoom w następujących terminach. 15 lipca bieżącego roku wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak i 20 sierpnia bieżącego roku sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii, portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza w czwartek 16 lipca bieżącego roku do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Webley na spotkanie z doktorem habilitowanym Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. Wejściówka w cenie $5 od osoby. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na warsztaty genealogiczne Odkryj swoje polskie pochodzenie, które odbędą się w sobotę 18 lipca bieżącego roku w godzinach od 10 do 15 w Klubie Polskim w Albion. Warsztaty skierowane są do osób bez doświadczenia lub początkujących, a poświęcone będą badaniu i odkrywaniu historii własnej polskiej rodziny. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Tematy obejmują między innymi: jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, badanie różnych dróg migracji do Australii, prowadzenie badań genealogicznych w krajach sąsiadujących z Polską, jakie dokumenty i źródła są dostępne bezpłatnie online, a jest ich naprawdę wiele, piszą tutaj organizatorzy, odczytywanie dokumentów bez znajomości języka, w którym zostały sporządzone, poruszanie się po polskiej biurokracji i procedurach urzędowych. Wejściówki są w cenie $40 normalny i $20 dla członków Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej do nabycia w Try Booking. Opłata transakcyjna wynosi 50 centów.
Wliczony jest poczęstunek w cenę biletu. Klub piłkarski White Star Dandenong zaprasza na zabawę World Cup, która odbędzie się w sobotę 18 lipca bieżącego roku w Domu Polskim Syrena w Rowville. O dobrą zabawę w rytmie światowych przebojów zadba DJ Marek i Modern Beat Entertainment. Początek imprezy o godzinie 19.30. Wejściówki są w cenie $30 od osoby. Rezerwację przyjmuje Chris telefon 0419 573 471. Związek Polaków w Geelong zaprasza członków polskiej społeczności, jak również wszystkie osoby zainteresowane w niedzielę 26 lipca bieżącego roku do domu Orła Białego w Breakwater na występ zespołu pieśni i tańca Polonez oraz chóru Dorotki. Wydarzenie towarzyszy obchodom jubileuszu 75-lecia polskiego osadnictwa w Geelong. Początek występów o godzinie 14.30, wstęp wolne datki. Od godziny 12.00 będzie możliwość skorzystania z oferty obiadowej bistra domu Orła Białego. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o godzinie 15.00. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł, telefon 0423 212 764. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174. Delikatesy Poleta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Lubisz gotować? Chcesz poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu i pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę, elastyczne dni i godziny pracy, nominal allowance, zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie. Możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzenia czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub obsłudze jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny 0410 298 122 lub na komunikatorze Messenger na Facebooku. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.
AU/Shows/Polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w soboty od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: portalpolonii.com.au. Również serdecznie zachęcamy do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ przygotowane przez Renatę Suwarę.

piosenkę o Matce Bożej Gwiazdo Śliczna śpiewał ksiądz Stefan Seberek. 5 lipca minęła 145. rocznica urodzin polskiego kardynała i prymasa Polski Augusta Chlonda. Kardynał na dwa dni przed śmiercią, to jest 20 października 1948 roku, napisał, powiedział, cytuję, przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba, spełni swe zadania, będzie znowu Matką Świętych. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Polska ma stać na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów. Polska będzie przewodniczką narodów. Zachód, oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przyszłość. Tak jak wspomniałam, jest to ostatnia wypowiedź napisana i pozostawiona na biurku z przemówienia z okazji przeniesienia relikwii błogosławionego Ładysława Zgielniowa 20 października 1948 roku. 22 października 1948 roku kardynał Chlond poddał się operacji wyrostka robaczkowego. Po tej operacji się już nie obudził.

0: tak jak przepowiedział kardynał Chląd, świadomi, rozważni Polacy uciekają się poprzez modlitwę z prośbą do Matki Bożej o pomoc i opiekę. Co jakiś czas są to podejmowane nowe wydarzenia modlitewne. Mówiłam już o tym we wcześniejszych audycjach, ale dzisiaj przypominam jeszcze raz. Od 17 do 25 lipca bieżącego roku organizowana jest 9-dniowa nowenna do serca Pana Jezusa w intencji ochrony polskich granic, wynagrodzenia za grzechy Polaków oraz jedność i pokój w narodzie. 9 dni, 9 miejsc wzdłuż granic od wschodu na południe kraju przejdą Polacy z modlitwą i różańcem w ręku. Nowenna rozpocznie się i zakończy w Milejczycach, gdzie jest obraz serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, przed którym modlący się już od kilku lat otrzymują wiele łask, dokonują się cudowne uzdrowienia. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do duchowego włączenia się do nowenny. Należy odmawiać różaniec, koronkę do serca Pana Jezusa. Jeżeli to możliwe, w tej intencji uczestniczyć we mszy świętej, odmówić apel jasnogórski. Organizatorzy proszą również, byśmy w naszych parafiach organizowali modlitwy różańcowe i zamawiali w tej intencji msze święte. Organizatorami nowenny są Żołnierze Chrystusa, Husaria Maryi. Są to wojownicy Maryi zorganizowani przez księdza Dominika Chmielewskiego, salezjanina. Bardzo Państwa proszę, włączmy się do tej nowenny. Teraz kolejna nowenna będzie przez 9 miesięcy. Będzie też do serca Pana Jezusa, ale przez 9 miesięcy. Jest jeszcze druga inicjatywa, 24 lipca i 25 lipca. Jest organizowana w Gieczwałdzie na Błoniach przy Sanktuarium Matki Bożej Gieczwałdzkiej 24-godzinna modlitwa męki pańskiej za Polskę według Luizy Picarety, sługi Bożej Luizy Picarety. Także bardzo proszę, byśmy się wszyscy włączyli w te inicjatywy, które wychodzą z Polski, ale tak naprawdę to wszystko promieniuje na wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy i zaproszeni jesteśmy do tego, by się włączyć w te modlitwy, które są w intencji naszej ojczyzny Polski. A teraz, proszę Państwa, pozwolę sobie zaprosić Państwa jeszcze do wysłuchania najnowszego przekazu, jaki pochodzi z Medjugorje. Wiadomo, w Medjugorje jeszcze objawienia nie zostały uznane przez Kościół Powszechny, cały czas trwają badania, ale nie musimy wierzyć w objawienia prywatne, ale posłuchajmy i wyciągnijmy wnioski z tego, co zostało ostatnio przekazane przez Matkę Bożą.
1: Pilna wiadomość właśnie została ujawniona w Medjugorje i świat musi ją usłyszeć, zanim będzie za późno. Po raz pierwszy od 43 lat objawień Matka Boża wypowiedziała się bezpośrednio o nadchodzącym konflikcie światowym, a jego pierwsze oznaki są już widoczne. Widzący relacjonują, że podczas tego objawienia wydarzyło się coś niezwykłego. Matka Boża płakała, przekazując swoje orędzie. Fakt niezwykle rzadki, mający miejsce jedynie w chwilach poważnego zagrożenia dla ludzkości. Najgorsza część już się rozpoczęła, a jej centrum będzie Europa. Ostrzegła z niespotykaną dotąd pilnością. Jednak to, co naprawdę wstrząsnęło obecnymi, to jej objawienie dotyczące tego, czym dokładnie będzie ta najgorsza część, która ma się rozprzestrzenić po całym kontynencie. Orędzie jest tak poważne, że wielu pielgrzymów padło od razu na kolana, modląc się po jego usłyszeniu. Jeszcze bardziej zaskakującą rzeczą jest rola, jaką Polska ma odegrać w tych przyszłych wydarzeniach. Coś, o czym Matka Boża nigdy wcześniej nie mówiła z taką jasnością. Ale czym dokładnie jest ta najgorsza część, o której wspomina Matka Boża? Dlaczego wskazuje właśnie na Polskę w kontekście tych wydarzeń? Co powinniśmy uczynić, aby ochronić siebie i nasze rodziny przed tym, co nadchodzi? Odpowiedź na te pytania całkowicie zmieni Twoje rozumienie czasów, w których żyjemy, oraz tego, jak powinieneś się przygotować, aby chronić swoją rodzinę w szybko nadchodzących trudnych dniach. Od 1981 roku Matka Boża ukazuje się codziennie widzącym w Medjugorje. Przez ponad 4 dekady jej orędzia dotyczyły głównnie pokoju, nawrócenia, modlitwy i postu. Jednak podczas jej najnowszego objawienia coś się zmieniło. Ton stał się bardziej naglący, bardziej konkretny, jakby rozpoczynał się nowy rozdział. W przeciwieństwie do zwykłych objawień Matka Boża pojawiła się otoczona mniej intensywnym światłem i z wyrazem głębokiego smutku, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Jeszcze zanim przemówiła, po jej twarzy spłynęły łzy. Rzadkość, która zdarzała się tylko w krytycznych momentach najnowszej historii, jak tuż przed konfliktem na Bałkanach czy w chwilach wielkiego zagrożenia dla ludzkości. To było tak, jakby niosła na sobie cały ciężar świata, opowiadała jedna z widzących. Jej łzy nie były tylko wyrazem smutku, ale także tak głębokiej miłości do ludzkości, że mogliśmy ją niemal fizycznie odczuć. Kiedy zaczęła mówić, jej głos był jednocześnie łagodny i stanowczy, niosący zarówno miłość, jak i troskę, ale z naglącą powagą, jakiej dotąd nie słyszano. Rozpoczęła słowami, które głęboko poruszyły serca widzących. Słuchajcie, drogie dzieci, i otwórzcie serca na głos, który rozbrzmiewa na pustyni tych czasów. Czas miłosierdzia dobiega końca, a cienie sądu kładą się na narodach. Mówię nie po to, aby wzbudzić strach, lecz aby rozpalić płomień czujności w waszych duszach. Bo miłość Stwórcy jest tak wielka, że nie pozwala swoim dzieciom kroczyć w ciemności, zanim nie pośle światła ostrzeżenia. Matka Boża kontynuowała, wyjaśniając, że to, co zostało zapowiedziane przez proroków i co sama mówiła w Fatimie oraz podczas innych objawień, teraz rozgrywa się na naszych oczach. Najpoważniejsza część, jak powiedziała, już rzuca swój zimny cień na świat, zaczynając od serca Europy. Nie dajcie się zwieść pozornej ciszy ani pustym słowom przywódców świata, ostrzegła. Europa, która niegdyś była kolebką wiary, stała się uśpionym polem, a właśnie tam padnie pierwszy cios. Tam będzie centrum wielkiego wstrząsu, który poruszy świat. Matka Boża mówiła następnie o czymś, co głęboko zaniepokoiło widzących. O trzeciej wielkiej próbie dla całego świata. Konflikcie na skalę nigdy dotąd nieznaną. Według niej to nie jest już odległa możliwość, lecz gorzka ziarna, które już wykiełkowało. Spójrzcie na pierwszy wyraźny znak, powiedziała Matka Boża. Naród z północy, ten, który był wspomniany jako narzędzie przyszłej kary, już powstał i wtargnął na ziemię swojego sąsiada. To nie jest odosobniony konflikt. To iskra, która rozpali ogień nie do opanowania. Obserwujcie, jak sytuacja pogarsza się z każdym dniem, z każdym tygodniem. Słabe próby pokoju znikają jak dym na wietrze, bo serca ludzi sprawujących władzę zostały stwardniałe przez pychę i pragnienie panowania. Następnie Matka Boża mówiła bezpośrednio o Polsce, w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie uczyniła. Wspomniała, że niezidentyfikowane obiekty latające już przekraczają polskie niebo, naruszając granice i sprawdzając obronę. 8 z nich zostało strąconych, lecz wiele kolejnych nadciągnie. Napięcia narastają niczym fala, która nie ustępuje. Polska, naród wiary i cierpienia, powiedziała Matka Boża z wyjątkową czułością. Znajduje się teraz na pierwszej linii, przygotowując się na to, co nieuniknione, broniąc się przed inwazją rysującą się na jej horyzoncie. To nie jest przypadek. To wypełnienie proroctwa, które wskazuje właśnie na ten naród jako kluczowy punkt na początku wielkiej próby. Matka Boża poprosiła, abyśmy spojrzeli na wschód, gdzie naród z północy wraz ze swoim sojusznikiem przesuwają wojska, przygotowując się w sposób, który szydzi spokoju. 100 000 żołnierzy gromadzi się nie po to, by ćwiczyć obronę, jak fałszywie twierdzą, lecz by szykować atak. Nazywają to odpowiedzią na agresję, ale ona ostrzegła, to oni sami będą agresją. Pamiętajcie, jak wcześniej zaprzeczali swoim zamiarom, by później pogrążyć cały naród w cierpieniu. Kłamstwo zawsze wyprzedza zniszczenie, ostrzegła Matka Boża. Właśnie wtedy, jak relacjonują widzący, Matka Boża wypowiedziała najbardziej wstrząsające słowa. Najgorsza część rozpocznie się w Europie. Europa będzie pierwszym celem wielkiego światowego konfliktu, a Polska stanie się światłem wiary, które pozostanie niezachwiane, gdy inni upadną. Sposób, w jaki Matka Boża jasno mówiła o wielkim konflikcie, który dotknie cały świat, głęboko poruszył widzących. Nigdy wcześniej, w tysiącach jej orędzi przez wszystkie te lata, nie wypowiedziała się tak bezpośrednio na ten temat. To pokazuje, jak poważna i niepokojąca jest sytuacja. Matka Boża wyjaśniała dalej, że dwa wielkie bloki, które podzielą świat, są już uformowane. Widoczne zarówno w konflikcie we wschodniej Europie, jak i w napięciach na Bliskim Wschodzie. To te same siły, ci sami sojusznicy przygotowujący się do ostatecznej bitwy na dwóch frontach. Mówiła też o tym, jak granica Polski z Białorusią została zamknięta, co jasno pokazuje, że podziały i lęk narastają. A mimo to kłamstwa wciąż trwają. Ludzie z Zachodu odwiedzają Białoruś podczas podróży, które nazywają nieplanowanymi, a w rzeczywistości wszystko jest już wcześniej uzgodnione przez tych, którzy przygotowują konflikt w ukryciu. Fałszywe rozmowy i spotkania, które wydają się przyjacielskie, służą tylko na zwłokę, podczas gdy zwykli ludzie nie zdają sobie sprawy, co naprawdę się dzieje. Nauka, która powinna służyć ludziom, wykorzystywana jest do tworzenia zagrożeń. A gdy jedna strona atakuje, druga odpowiada tym samym. Latające maszyny uderzają w ważne miejsca w kraju, który to wszystko rozpoczął, i tak trwa wymiana ciosów, podsycając nienawiść i czyniąc pokój coraz trudniejszym do osiągnięcia. A to, co najbardziej niepokojące, to fakt, że ten konflikt będzie inny. Nie będzie jak problemy z przeszłości. To będzie ogień, który spadnie z nieba, o tak wielkiej sile, że całe miasta mogą zniknąć w ciągu kilku sekund, pozostawiając ziemię i powietrze skażone na wiele lat. Coś tak strasznego, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, jest przygotowywane przez najsilniejsze państwa. W tym momencie Matka Boża, z jeszcze większymi łzami spływającymi po jej twarzy, błagała z rozpaczą, jakiej widzący nigdy wcześniej nie doświadczyli. Módlcie się o pokój. Módlcie się o pokój w waszych sercach, w waszych rodzinach i na całym świecie. Wyjaśniła, że jej naleganie to akt miłosierdzia, naglące wezwanie, aby nasze modlitwy, adoracje i pokuty mogły niczym tarcza wiary osłabić siłę nadciągającej burzy, a nawet, dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga, odwrócić ją. Duch Święty potrzebuje otwartych serc, by móc oświecić sumienia przywódców, w których rękach spoczywa los świata. Widzący opowiadają, że w tej chwili oblicze Matki Bożej nieco się zmieniło. Choć wciąż płakała, pojawił się na jej twarzy mały uśmiech nadziei, gdy zaczęła mówić o ludziach, którzy słuchają jej ostrzeżeń. Tym, którzy pośród hałasu świata i narastającego lęku zwracają swe serca ku Bogu, wam mówię, nie lękajcie się. Gdy świat przygotowuje się na konflikt, wy przygotujcie swoje dusze dla Boga. Podczas gdy oni pokładają ufność w swoich broniach, wy zawierzcie modlitwie różańcowej i opiece Archanioła Michała. On, ze swoim mieczem światła, obroni lud Boży. Matka Boża podkreśliła, że pokój, którego świat dać nie może, znajdziemy w Bogu. Podczas gdy narody używają swoich bogactw do tworzenia narzędzi zagłady, my powinniśmy używać naszego czasu, by karmić ubogich, pocieszać cierpiących,

0: tak bardzo kocham, aby wiara stała się jego schronieniem w trudnych czasach, które nadchodzą, kiedy próba osiągnie swoją pełnię, a smutek okryje ziemię. Ci, którzy pozostali wierni, którzy usłyszeli ostrzeżenia nieba i schronili się w moim niepokalanym sercu, będą chronieni pod moim matczynym płaszczem. Moje łzy mają moc pokonania zła. Zaufajcie mojemu wstawiennictwu. Bóg jest większy niż wszystkie siły tego świata. Na końcu zło zostanie zwyciężone, a po oczyszczeniu nastanie nowy czas pokoju. Ale aby dojść do tego świtu, ludzkość będzie musiała przejść przez ciemną noc własnego buntu. Matka Boża zakończyła swoje orędzie naglącym wezwaniem. Czuwajcie więc i módlcie się. Odrzućcie rozproszenia tego świata i skupcie się na tym, co naprawdę ważne. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Umacniajcie się w sakramentach. Bądźcie apostołami tych ostatnich czasów, przekazując to orędzie ostrzeżenia i nadziei. Nie po to, by lęk was ogarnął, lecz by dusze zostały zbawione. Czas jest krótki. Niebo was wzywa. Odpowiedzcie skruszonym sercem i niezachwianą wiarą, a staniecie się świadkami ostatecznego zwycięstwa miłości Boga nad złem. Widzący relacjonują, że po tych słowach Matka Boża przez chwilę milczała, patrząc na każdego z miłością, którą opisali jako nie do wyrażenia słowami. Następnie, zanim odeszła, dodała jeszcze jedno, wyjątkowe przesłanie skierowane do Polski. Polska będzie narodem, który pośród ciemności podtrzyma płomień wiary. Gdy inne kraje pogrążą się w rozpaczy i chaosie, Polska stanie się światłem nadziei i schronieniem wiary. Ale stanie się tak tylko wtedy, gdy naród polski pozostanie wierny swojemu powołaniu, swojemu oddaniu mojemu niepokalanemu sercu. Polska ma szczególną rolę w planach Boga. Być światłem dla narodów, gdy ciemności będą zdawały się zwyciężać. Zbawienie wielu będzie zależeć od wierności Polski. Po tych słowach Matka Boża pobłogosławiła zgromadzonych i odeszła, pozostawiając po sobie zapach róż, który utrzymywał się w tym miejscu przez wiele godzin, co zostało potwierdzone przez setki pielgrzymów. To orędzie z Mediugorje, być może najbardziej konkretne i naglące, jakie kiedykolwiek otrzymano, stawia nas przed wyborem. Możemy je zignorować, tak jak ludzkość wielokrotnie lekceważyła ostrzeżenia z nieba, albo potraktować je poważnie i duchowo przygotować się na to, co nadchodzi. Sposób, w jaki Matka Boża mówiła o Polsce, jest niezwykle ważny. W ciągu historii nasz kraj zawsze zajmował szczególne miejsce w planach Boga. Od świętego Jana Pawła II po świętą Faustynę Kowalską, Polska dała światu jednych z największych świętych ostatnich czasów. A teraz wydaje się, że po raz kolejny nasz naród otrzymuje wyjątkową misję – być światłem wiary w czasach wielkiej ciemności. Dla tych, którzy zastanawiają się, co czynić wobec tego orędzia, Matka Boża była jasna. Modlitwa, zwłaszcza różaniec, szczere nawrócenie, życie sakramentalne oraz czynna miłość bliźniego. To są duchowe bronie, które nas umocnią na trudne czasy, jakie się zbliżają. Orędzie, choć niesie niepokojące ostrzeżenia, kończy się mocną nadzieją. Ostatecznie niepokalane serce Maryi zatriumfuje. Po tym wszystkim nadejdzie czas pokoju, jakiego świat nigdy wcześniej nie widział. Te obietnice powinniśmy zachować w sercach, gdy przygotowujemy się na ciężkie dni, które nadchodzą. Jako naród polski mamy w tej chwili szczególną odpowiedzialność. Nasza wierność wierze przodków, nasze oddanie Matce Bożej, nasza odwaga w obliczu przeciwności – to są cechy, które przygotowały nas do tej wyjątkowej roli w Bożych planach. Teraz wybór należy do nas. Czy usłyszymy naglące wezwanie Matki Bożej? Czy będziemy światłem pośród ciemności, do którego ona nas wzywa? Czas jest krótki. Chwila przebudzenia nadeszła. Matka Boża z Mediugorje nas wezwała. To od nas zależy odpowiedź. Od naszej odpowiedzi zależeć będzie nie tylko nasz osobisty los, lecz także los całych narodów.
1: Potężna modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej o ratunek i pomoc. O najwspanialsza Królowo Nieba i Ziemi, Najświętsza Maryjo Częstochowska, oto ja, niegodny sługa Twój, staję przed Tobą, wznosząc błagalnie ręce do Ciebie i z głębi serca mego wołam. o Matko Najlitościwsza.

0: Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja. Jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę? Wiem, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie w mojej potrzebie. Gdyż Wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa, której swego upodobania. A więc, Maryjo, błagam Cię, powstań i użyj swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia moje, wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy. O najszlachetniejsza pocieszycielko wszystkich strapionych, a więc i moja szczególna opiekunko. Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów moich niegodzien jestem, abyś mi miłosierdzie świadczyła, lecz błagam Cię, o droga Matko, nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego najświętszą krew, którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu. Pomnij, o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich sama doznałaś stojąc pod krzyżem i na wpół umarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem przez pamięć na to wszystko, o Matko, nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie pocieszonym, wdzięcznym sercem, wielbić Cię będę aż do śmierci. Amen.
1: Wysłuchaliśmy potężnej modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej o pomoc i ratunek. Modlitwa pochodzi z podcastu Zjednoczeni w modlitwie. Szanowni Państwo, ksiądz Stanisław Papczyński, żyjący w latach 1631-1701, mówił: narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla ojczyzny. Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie, chociaż z trudem da się powiedzieć o kimś, że żyje dla siebie, jeśli nie żyje dla nikogo innego. Prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie niecponi, nie mętów społecznych. Dajcie ojczyźnie Polaków, nie pachołków. To jest dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach, tego, abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się twoja ojczyzna. Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy wzywani do walki. Tak jak kardynał Chląd powiedział, Polska zwycięży modlitwą, Polska zwycięży różańcem. Bierzmy różańce do rąk, módlmy się, bo z tego, co słucham, sytuacja jest naprawdę w świecie bardzo niebezpieczna, a dotyczy to Polski. Jeżeli będziemy się modlić, Matka Boża nas nie opuści. Pan Bóg się nad naszym narodem zlituje. Mój czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję wszystkim artystom i redakcjom za możliwość wykorzystania ich materiału w naszym społecznym programie. Życząc Państwu szczęśliwego, błogosławionego dnia, do usłyszenia w środę 29 lipca, mówi Zofia Kym. I na koniec zapraszam jeszcze do wysłania pieśni.